Nop, nop, nop, nop, nop. Nom, nom, nom, nom, nom. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na.